0: What's up Windsor? Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's up Windsor? A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie z murów Uniwersytetu w Windsor, z naszego studia What's Up Windsor 15 września roku 2026.
2: Witamy wszystkich słuchaczy po obu stronach rzeki, witamy tych, którzy nas słuchają w Windsor i tych również, którzy nas słuchają w Detroit i w stanie Michigan. Dzisiaj wiem, że jesteście z nami, jesteście w takim miesiącu, który jest wyjątkowo wyjątkowy i wyjątkowo specjalny dla nas wszystkich. I dzisiaj będzie właśnie między innymi o tym. Serdecznie zapraszamy do słuchania. My jak zawsze za mikrofonami, gotowe dla Państwa, przygotowane i z uśmiechami. Wszystkich Was serdecznie witamy. A za mikrofonami jak zwykle
1: Izabela Lech
2: i Małgorzata Holec. Zapraszamy do słuchania.
1: Zapraszamy do słuchania, ale zanim, kochani, wysłuchamy wiadomości, to ja mam jedną główną wiadomość w naszym programie. Wiadomość dotyczącą mojej współpartnerki, jak się to mówi partner in crime, Małgosi, która dzisiaj właśnie, wyjątkowo dzisiaj we wtorek, obchodzi swoje urodziny. To oczywiście wieku kobiety się nie zdradza, więc powiem tylko, że urodziny wyjątkowe. I czego chciałabym życzyć Małgosi na naszej antenie, poza anteną i w każdym momencie jej życia, to przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha na każdy jeden dzień, uśmiechu, żeby się nie zmieniała, żeby nie zmieniała się jej wieczna chęć nauki, wieczna chęć poszukiwania tego, co jeszcze nie odnalezione, wieczna chęć do podróżowania i przede wszystkim do działania na rzecz innych. Chcę, Małgosiu, żebyś zawsze była taka sama, nie masz prawa się zmienić, nieważne, gdzie jesteś, ile masz lat i co się z tobą dzieje, masz zawsze być taka sama, bo jesteś wyjątkowa i chyba doskonale sobie zdajesz z tego sprawę.
2: Iza, dziękuję. No nie zawsze sobie z tego zdaję sprawę, bo wiesz jak, to jak człowiek zawsze myśli, że jest pełen jeszcze jakichś niedociągnięć i ciągle musi nad czymś pracować, więc bardzo dziękuję za te przemiłe życzenia i no mam nadzieję, że wszystko to, co robię dla Państwa i to, że mam taką wspaniałą tutaj partnerkę, tak jak mówisz, in crime and in TV, no może jeszcze nie w TV dzisiaj, ale kto wie, co nas jeszcze czeka, ale w radio już jesteśmy, czy w radiu, obydwie formy są prawie prawidłowe, więc mam nadzieję, że będziemy wspólnie ciągnąć ten nasz radiowy wózek i cieszyć się przyszłością. Dziękuję za życzenia, jest mi bardzo, bardzo miło. No tak, kolejne urodziny. Dużo przemyśleń.
1: Dużo przemyśleń, ale przede wszystkim dużo radości i dzisiaj, i każdego dnia, żebyś zawsze miała tą pogodę ducha, bo to jest w życiu najważniejsze, a reszta jakoś się poukłada.
2: Tak jest, bardzo dziękuję. Ale oczywiście my teraz już zapraszamy Izę do tego, żeby przeczytała nam i opowiedziała wiadomości, które ma dla nas przygotowane, bo te są zawsze bardzo ciekawe, więc Iza, czekamy już z niecierpliwością. I Iza już jest gotowa chyba do tych wiadomości,
1: jestem,
2: czy tak?
1: Tak, jestem gotowa.
2: No to tylko jingle i już jedziemy z tym wszystkim.
1: Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech. Windsor przygotowuje się do 6 w swojej historii jednorazowego liczenia osób w kryzysie bezdomności. Jednak władze miasta podkreślają, że uzyskane wyniki należy traktować raczej jako obraz sytuacji w konkretnym momencie, a nie jako pełny pomiar liczby wszystkich osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania. Zaplanowane na 20 października 2026 roku liczenie będzie opierać się na pracy zespołów wolontariuszy oraz pracowników sektora pomocy osobom bezdomnym. Będą oni odwiedzać różne części miasta i pytać napotkane osoby o to, gdzie spędziły poprzednią noc. Działania te podejmowane są w czasie, gdy miasto opublikowało dane z liczenia przeprowadzonego w roku ubiegłym. Według danych miejskich w roku 2025 odnotowano 794 osoby w kryzysie bezdomności, podczas gdy w roku 2024 liczba ta wynosiła 672. Dla porównania w 2021 roku było to tylko 251 osób. Jednak Kelligo, pełniąca obowiązki kierownika do spraw bezdomności i wsparcia mieszkaniowego w Windsor, zaznacza, że liczenie to stanowi jedynie jedno z wielu źródeł informacji pozwalających zrozumieć skalę skalę bezdomności w naszym mieście. To obraz sytuacji w konkretnym momencie, powiedziała Goss w rozmowie z CBC Windsor, wskazując, że miasto korzysta również z systemów informacyjnych dotyczących bezdomności oraz tzw. listy priorytetowej z angielskiego By the Names Prioritized List,

0: ale dokładnie Fred Francis. Jego program obejmuje następujące punkty. Ograniczenie szerokich uprawnień burmistrza, tak zwany Strongmayer Powers. Powołanie specjalnego zespołu eksperymenckiego do przeglądu struktur miejskich komisji i rad i rady, przesunięcie godzin rozpoczęcia regularnych sesji do godziny 16, żeby większa liczba osób mogła w niej uczestniczyć, publikowanie bardziej szczegółowych porządków obrad posiedzeń zamkniętych z większym wyprzedzeniem, przeprowadzanie corocznych audytów porządków obrad posiedzeń zamkniętych pod kątem zgodności z ustawą Municipal Act prowincji Ontario, publiczne informowanie o wszystkich decyzjach podjętych na posiedzeniach zamkniętych podczas kolejnej sesji rady, włączenie radnych w proces ustalania porządku obrad, organizowanie comiesięcznych spotkań z radnymi i umożliwianie kontaktu z nimi natychmiast po zakończeniu tych spotkań. Organizowanie comiesięcznych konferencji prasowych w ratuszu z sesjami pytaniowymi i odpowiedziami. Gruntowna modernizacja strony internetowej miasta w celu poprawy jej dostępności i użyteczności dla mieszkańców. Zapewnienie mieszkańcom możliwości wypowiedzenia się na temat punktów porządkowych obrad, nawet jeżeli zostaną one odroczone lub skierowane do dalszego procedowania. Zapewnienie radnym lepszych narzędzi komunikacji. Organizowanie corocznego wystąpienia na temat stanu miasta oraz corocznego spotkania z udziałem przedstawicieli władz szczebla miejskiego, prowincjonalnego i federalnego. Utworzenie Młodzieżowej Rady Liderów, Emerging Leaders Youth Council. Jawne informowanie o wydawanych pieniądzach, podatników związanych z ugodami prawnymi, kontynuacją wypłaty wynagrodzeń, umowami o pracę i odprawami. Francis twierdzi, że mieszkańcy coraz częściej mówią mi, iż czują się odcięci od władz miasta i nie wierzą, że ich obawy są brane pod uwagę. Chcieliśmy, aby urząd był bardziej otwarty i dostępny. Zależy nam na większym zaangażowaniu społecznym mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli pracowników. Tak powiedział Francis. Chcemy stworzyć ratusz tak, aby każdy czuł się mile widziany i miał poczucie, że jego głos ma znaczenie, a wypowiadane opinie są faktycznie uwzględniane w procesie podejmowanych decyzji. Jeżeli ktoś chce nazwać to ogromną zmianą kultury organizacyjnej, to jak najbardziej to popieram. A na koniec o tym, że policja w Windsor aresztowała 46-letniego mężczyznę w następstwie dochodzenia dotyczącego wyłudzeń płatności. Funkcjonariusze Wydziału do Spraw Przestępstw Finansowych wszczęli postępowanie po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego firmy ubezpieczeniowej, która przekazywała środki pracownikowi socjalnemu za sesje terapeutyczne, które nigdy się nie odbyły. W okresie od 30 kwietnia do 28 maja podejrzanego miał obciążyć ubezpieczyciela byłego klienta kwotą $1200 za usługi, które nigdy nie zostały wykonane. Mężczyźnie postawiono zarzuty popełnienia 3 przestępstw, z których każdy wyczuło kwoty poniżej $5000, oszustwa, wyłudzania środków pod fałszywym pozorem oraz posiadania mienia pochodzącego z kradzieży. Zarzuty te oczywiście nie zostały jeszcze potwierdzone i postawione przed sądem. A po więcej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa na stronę facebookową WhatsApp Windsor i na naszą stronę internetową.
1: A dziękujemy Izo za te wiadomości. Wrócimy do tej wiadomości numer 2, bo to chyba jest taka najbardziej interesująca nas wszystkich. I ta nowa platforma i to wszystko, co obiecuje Fred Francis jako nowy, jeżeli zostanie wybrany merem miasta. I podobają mi się dwie takie wypowiedzi, o których mówiłaś, i to, co on uważa, że powinno się zmienić. To właśnie, że uważa, że ta power, które zostaną dane merowi miasta, nie jest zgodne z jego wyobrażeniem, jak powinna wyglądać Rada Miasta. I to wydaje mi się, że jest słuszne podejście. A druga rzecz, podoba mi się również to, że chce zaangażować młodzież i młodych ludzi. Też bardzo ciekawe takie podejście, bo do tej pory wydaje mi się, że młodzież była tak trochę z boku i nie była traktowana poważnie. A trzecia rzecz, którą uważa, że też słusznie postępuje, to, że te wszystkie rady i wszystkie te spotkania, które odbywają się za zamkniętymi drzwiami, będą trochę bardziej klarowne.
0: I jawne, przede wszystkim jawne, i że będzie możliwość rozmawiania ze wszystkimi radnymi tuż po tych obradach.
1: A nie miesiąc później, kiedy już wszystko zostanie tak trochę, wiesz, zamknięte i zawinięte pod dywan, czy przykryte dywanem.
0: Dokładnie, więc czy to jest kiełbasa wyborcza, czy będzie w stanie to wprowadzić, jeżeli wygra, czy te zmiany będą realne w naszym mieście, to się okaże. No powiem tak, ja nie mam absolutnie kandydata, na którego chcę głosować, ja jestem, wiesz, jak wiesz, Małgosiu, apolityczna, ale jeżeli tak miałby wyglądać major miasta, burmistrz miasta, czy mer miasta, jak się tutaj mówi, to byłoby fantastyczne, bo przede wszystkim, tak jak powiedziałaś, głos dostaną młodzi, a młodych jest tu bardzo dużo. Młodych, które obijają się od ściany do ściany, bo nie mają co ze sobą zrobić. Nie mają pracy, jest coraz trudniej ze studiami, ponieważ obcięto OSAP. Praktycznie do zera przestano brać studentów międzynarodowych. Także to wszystko spowoduje, że ta młodzież tutaj naprawdę usycha z braku laku. Więc mamy nadzieję, że jeżeli

0: i to jest prawdziwa platforma i to są możliwości nowego majora, to że to będzie zmiana pozytywna. Ale oczywiście, tak jak powiedziałam, ja nie decyduję, kto wybierze, kto zostanie wybrany i nie głosuję.
1: No wiesz co, trzeba głosować, bo jeżeli nie będziemy głosować, to nie mamy prawa do tego, żeby później kogokolwiek krytykować, więc głosować trzeba.
0: Nie głosuję w tym sensie, mówię, nie stawiam głosu, nie stawiam głosu na rozumiem, nikogo jeszcze.
1: Rozumiem, trzeba, zapraszamy Państwa do tego, żebyście brali udział w tym głosowaniu, to jest bardzo ważne i w tych wyborach, bo zmiany są potrzebne, zmiany są konieczne i wydaje mi się również, że po wielu latach rządów też trzeba popatrzeć na to trochę inaczej. Myślę, że teraz, a przede wszystkim jeszcze chciałam dodać, że co mi się też tak bardzo spodobało, to to, żeby zmienić wreszcie te godziny urzędowania, kiedy w ciągu godzin pracy wszyscy rządcy tego miasta spotykają się, bo przecież każdy z nich ma jeszcze dodatkową pracę, oprócz tego zarabia 65 tysięcy dolarów za to, że jest w Radzie Miejskiej, więc przynajmniej niech robią to po godzinach, kiedy tak naprawdę ktoś, kto chce wziąć udział w tych spotkaniach, będzie miał taką szansę i taką możliwość, a nie tylko spotykanie o godzinie 10, kiedy nikt naprawdę na to spotkanie przyjść nie może. To już samo w sobie wykluczało większość ludzi, którzy chcieliby być częścią tego miasta i decydować o tym, jak to miasto ma kiedyś wyglądać. Także to jest ważne.
0: To jest plus i dodać warto jeszcze, że jeżeli nawet jest to kiełbasa wyborcza, to to już powinno postawić Drew Jenkinsa w stanie gotowości, bo to jest platforma, która może pozwolić Francisowi wygrać te wybory.
1: Być może, wiesz, no na pewno to trochę jeszcze za mało tego wszystkiego, o czym on mówi, bo wydaje mi się, że każdy z nas chce wiedzieć trochę bardziej detali i więcej informacji takich szczegółowych dotyczących jego planów. A wiadomo, że mer po tylu latach, ten, który jest, Drew Dilkins, ma naprawdę duże powiązania i konekcje i możliwości. Absolutnie tak. Ale takie możliwości się wyrabia dosyć szybko, jeżeli jest się na takim stołku jak on. Ale drodzy Państwo, my tylko dzisiaj mówimy o tym, jakie
0: gdybamy.
1: Są i gdybamy, jakie są plany, a tak naprawdę wszystko zależy od nas, jak będzie wyglądało to miasto, kto będzie nim rządził i czy będą te rządy takie same, czy będą to rządy nowe. My jeszcze raz przypominamy, że trzeba iść i głosować.
0: Czyli
1: to jest istotne.
0: Głosujemy, my po prostu nie narzucamy wam decyzji głosu, ale głosować koniecznie trzeba. Każdy, kto może, powinien, a właściwie musi głosować. No ale my już przechodzimy od głosowania, od gadania. Musimy zagrać coś, mogło się na urodziny.

0: tak tu sentymentalnie pograliśmy Małgosi i również wszystkim Państwu. A my dzisiaj przechodzimy do naszego głównego tematu, a tematem będzie przewodnim naszego programu, będzie miesiąc wrzesień. Miesiąc wrzesień dlaczego? Dlatego, że pełen jest rocznic. Rocznic bardzo wymownych, rocznic smutnych, a rocznic upamiętniających ważne wydarzenia, często tragiczne wydarzenia. I właśnie o tym miesiącu dzisiaj w naszym programie.
1: A słowo wrzesień, drodzy Państwo, pochodzi oczywiście od pięknego kwiatu, który kojarzy się zawsze z Polską, zawsze z jesienią, od wrzosów, od ich kwitnienia, od tych przepięknych kolorów, które można zobaczyć właśnie jesienią, gdzie wybieramy się może na grzyby, czy wybieramy się na spacer do lasu i te wrzosowiska tak nam pięknie tam pokazują te kolory jesieni. Wrzesień to rzeczywiście miesiąc wyjątkowy, miesiąc, w którym te i tragiczne, i inspirujące wydarzenia miały miejsce i oczywiście nie można nie powiedzieć o i nie wspomnieć po raz kolejny daty 1 września, czyli początku II wojny światowej, kiedy to Niemcy napadły na Polskę, rozpoczął się konflikt, który objął ogromną część świata i pochłonął dziesiątki milionów istnień. To moment, kiedy zawsze się zatrzymujemy i zastanawiamy, po co to wszystko, dlaczego nie możemy żyć w spokoju i pokoju, dlaczego te wojny ciągle są naszym udziałem.
0: W 2026 roku minęło 87 lat od wybuchu wojny. Dla Polaków 1 września przez wiele lat miał niezwykłe, podwójne znaczenie. Zawsze był początkiem roku szkolnego, dniem nowych zeszytów, podręczników, spotkań z kolegami po wakacjach, a jednocześnie akademiami na właśnie rzecz rocznicy jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń w całej naszej historii.
1: No i właśnie ten 1 września pokazuje, jak różne może być znaczenie tego dnia i jak to słowo początek ma zupełnie inne znaczenie dla każdego z nas. Bo to czasami początek, czasami koniec, ale na pewno 1 września jest takim momentem, który każdy Polak i Kanadyjczyk również doskonale zna i pamięta. A co jeszcze wydarzyło się 1 września? Tutaj już na naszym turf, jak się to mówi tutaj z angielska, 1980 rok, zabieramy Państwa 1 września właśnie do tego dnia, gdzie to Terry Fox zatrzymuje Marathon of Hope. Ci, którzy znają historię Terry'ego Foxa, to wiedzą, że właśnie tego samego dnia, ale 41 lat później, po II wojnie światowej, po tej stronie oceanu wydarzyło się coś, co na zawsze weszło do historii Kanady.
0: 1 września 1980 roku Terry Fox musiał zatrzymać słynny Marathon of Hope. Terry miał zaledwie 18 lat, kiedy zdiagnozowano u niego nowotwór kości. Amputowano mu prawą nogę powyżej kolana. Podczas leczenia zobaczył, jak wielu ludzi, również dzieci, choruje na raka. Postanowił zrobić coś, co wydawało się niemal niemożliwe. Przebiec Kanadę i zebrać pieniądze na badania nad rakiem.
1: Rozpoczął swój Marathon of Hope w kwietniu 1980 roku w St. John's w Nowej Fundlandii. Biegł dzień za dniem na protezie, pokonywał dystans zbliżony do maratonu każdego dnia. I tak przez 143 dni. Ale 1 września w okolicach Thunder Bay w Ontario ból stał się tak silny, że musiał się zatrzymać. Okazało się, że nowotwór zaatakował płuca. Terry przebiegł 5373 km. Nie przebiegł całej Kanady, nie udało mu się to. Niemniej jednak, jeśli spojrzymy wyłącznie na jego prywatny plan, można powiedzieć, że może się nie udało, ale jego historia mówi, że to było coś zupełnie odwrotnego, coś zupełnie innego.
0: Jego niedokończony bieg uruchomił coś znacznie większego. Terry Fox Run stał się wydarzeniem organizowanym w Kanadzie i poza nią, a według Terry Fox Foundation inicjatywy związane z jego dziedzictwem zebrały od 1980 roku ponad 850 milionów dolarów nad badania nad rakiem. I dlatego Terry Fox tak dobrze pasuje do naszego dzisiejszego tematu, bo czasami, gdy nie realizujemy planu, który sobie założyliśmy, to realizujemy coś znacznie większego. Coś, co ma znaczenie nie tylko dla nas, ale dla całej ludzkości.
1: I dzisiaj też pamiętamy, kim był Terry Fox. Ci, którzy mają dzieci w szkołach, czy wnuki, to na pewno będą słyszeć o tym wydarzeniu i każde dziecko będzie przynosiło tego jednego dolara po to, żeby pomóc w badaniach nad rakiem, żeby wreszcie ta choroba znalazła również swój koniec i żebyśmy nie musieli cierpieć. Pamiętamy dzisiaj Terry'ego Foxa, pamiętamy tego, co zrobił dla Kanady i każdy chyba, kto mieszka tutaj, zna jego słynną taką chyba i przede wszystkim na koszulkach zdjęcie Terry'ego Foxa, który w krótkich spodenkach i w koszulce z napisem Marathon of Hope biegnie codziennie w deszczu, w chłodzie, na jednej nodze. No, chylimy czoła przed nim dzisiaj i wracamy na moment do naszego programu, bo 2 września 1945 roku to coś, co symbolizuje początek II wojny światowej. To niemal dokładnie 6 lat później wrzesień przyniósł również jej formalny koniec.
0: 2 września 1945 roku Japonia podpisała akt kapitulacji na pokładzie amerykańskiego pancernika USS Missouri w Zatoce Tokijskiej. Druga wojna światowa dobiegła formalnie końca. I znowu mamy charakterystyczną dla września symbolikę. Koniec jednego okresu staje się początkiem następnego. Świat po 1945 roku był już zupełnie innym światem.
1: Szczególnie w Polsce, kiedy była nadzieja na to, że będziemy mieć wolność, będziemy mieć coś nowego, coś lepszego, okazało się, że czeka nas wiele, wiele lat kolejnych upokorzeń i tego, czego nie chcieliśmy aż tak bardzo. Ale teraz już 8 września, to Międzynarodowy Dzień, nie zgadnijcie, jeśli nie wiecie, ja nie wiedziałam, alfabetyzacji. To właśnie 8 września obchodzimy International Literacy Day, czyli Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. Dziwne słowo, prawda, po polsku, jakoś takie...
0: Literacy nie brzmi, po angielsku, tak,
1: tak, naturalnie. Jakoś tak mi tak nie brzmi to zbyt naturalnie. To Literacy Day jest zupełnie jakieś takie bardziej nam chyba bliskie. Przynajmniej bliskie. No ale UNESCO obchodzi go corocznie już od 1967 roku, przypominając, że umiejętność czytania i pisania nie jest tylko szkolną sprawnością, jest podstawą dostępu do edukacji, informacji, pracy, no i oczywiście pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Liczby są jednak ciągle zaskakujące i jak my to tutaj mówimy w naszym studiu, wierzyć się nie chce, ale popatrzmy na te liczby, bo pewnie będziecie też i zaskoczeni.
0: Mimo ogromnego rozwoju edukacji na świecie, UNESCO podaje, że w 2024 roku, czyli niespełna 2 lata temu, co najmniej 739 milionów młodych ludzi i dorosłych nadal nie posiadało podstawowej umiejętności czytania i pisania. 739 milionów młodych ludzi i dorosłych. W 2026 roku International Literacy Day obchodził swoją 60. rocznicę. W świecie sztucznej inteligencji, smartfonów i błyskawicznego dostępu do informacji warto czasami przypomnieć sobie, że możliwość przeczytania książki, instrukcji, formularza, wiadomości czy nawet etykiety lekarstwa, a także napisanie kartki do babci w Polsce nadal nie jest czymś dostępnym dla wszystkich.
1: Wiesz co, bardzo mnie zaskoczyła ta liczba.
0: Jestem przeogromna,
1: że 739 milionów młodych ludzi nie potrafi czytać i pisać. No, chyba tutaj mieszkając w Kanadzie i w dzisiejszych czasach wręcz się to wydaje nieprawdopodobne, ale Iza, przecież ty masz przypadki takie, że masz już dzieci w swojej klasie, które umieją doskonale czytać, ale masz również dzieci, które wcale nie czytają, które nigdy nie były w szkole, które nie znają w ogóle świata szkoły. Może tak przy okazji tej rocznicy opowiesz nam o tym. Mamy cały program do wykorzystania, także jeżeli potrzebujesz całą godzinę, jest dla ciebie.
0: Mam, kochani, taką sytuację właśnie w tym roku szkolnym. Mam ucznia, który nigdy nie był w szkole, który przyjechał z Indii.
1: A ile ma lat?
0: 8. Przyjechał z Indii, gdzie został zostawiony przez swoją mamę i tatę. Sytuacja wymagała tego, żeby wyjechali do Kanady. Zostawili to dziecko z babcią i dziadkiem. Nie będę wnikała w szczegóły, bo nawet tak naprawdę do końca ich nie znam, ale to dziecko jest dzisiaj w mojej klasie i sytuacja jest taka, to jest dziecko, które nigdy nie miało tak zwanego social circle, czyli nie miało przyjaciół, nie miało żadnej bliskiej rodziny oprócz babci i dziadka. Dorastało tylko z 2 dorosłych ludzi. To dziecko nie ma żadnych takich socjalnych, żadnego rozwoju socjalnego. On się po prostu nie potrafi kontaktować z dziećmi, bo on tych dzieci nie zna, nawet nie wie, co to są dzieci. A on nie mówi w języku angielskim w ogóle. Dla tego dziecka nowością było nie tylko język, brak języka, ale na przykład założenie butów, czy założenie takich prostej rzeczy jak majtki. To dziecko nigdy nie musiało tego nosić, to dziecko nie potrafiło samo jeść, mimo tego, że jest absolutnie normalnym dzieckiem, wypowiadającym się bardzo dobrze w swoim własnym języku, jest bardzo rezolutnym chłopcem, ale nie ma kontaktu tutaj z rzeczywistością, ponieważ nie tylko nie mówi w języku angielskim, nie ma kontaktu ze swoją mamą tak naprawdę, bo jest absolutnie jej nie zna. I został rzucony właśnie w takie środowisko, gdzie dzieci zaczynają się uczyć, czytać i pisać. I on nie ma podstawowych czynności takich życiowych,
1: żeby sobie
0: poradzić. A co dopiero czytanie i pisanie. I to jest przerażające w dzisiejszych czasach, w roku 2026, że takie sytuacje jeszcze istnieją.
1: To jest dziecko z tych statystyk, Iza.
0: Tak, to jest dziecko z tych statystyk, bo to dziecko będzie miało ogromne problemy, bo teraz oprócz tego, że to dziecko musi się nauczyć języka, to to dziecko musi się nauczyć żyć.
1: Wiesz, ono też tęskni za tym wszystkim, co było, do czego było przyzwyczajone. Więc dzisiaj właśnie o tym, drodzy Państwo, że ta cena emigracji, którą płacimy, jest niewymierna. I to dziecko teraz płaci tak naprawdę chyba największą cenę, jaką może zapłacić taki młody chłopak, który ma dzieciaczek, który ma dopiero 8 lat, a który nie może się porozumiewać, nie zna języka. Oczywiście, że sobie poradzi, ale ten stres i ta trauma, którą musi przejść w tej chwili i oczywiście praca tych wszystkich ludzi, takich jak ty i wszystkich innych, którzy pracują razem z tobą, jest przeogromna, żeby temu młodemu dziecku pomóc i żeby znalazło jakiś swój własną drogę.
0: I własne miejsce na ziemi. Tak. I to również pokazuje, co mnie zaczęłam oczywiście szukać informacji na ten temat, dowiadywać się, sprawdzać statystyki. I powiem Państwu, że to nie jest absolutnie niczym dziwnym w Indiach, bo mnóstwo dzieci tak dorasta, że ten kraj jest tak ogromny i jest tak różnorodny, jeżeli chodzi o wykształcenie, czy o możliwości czy nawet klasy społeczne, że te miliony, które podajemy tutaj w statystykach, to duża część tych ludzi właśnie jest w tych krajach.
1: Wiesz co, przypomniała mi się też taka historia, którą kiedyś moja mama mi opowiadała, kiedy była nauczycielką, to było około 30 lat temu, bo już to nie była dopiero jej pierwszy rok pracy, kiedy niedaleko Lubyczy Królewskiej, skąd pochodzimy, okazało się, że mieszka rodzina, w której te rodzinie są również dzieci w wieku szkolnym. I jak te dzieci również musiały się przystosować do tej sytuacji, która musiała nastąpić. Dzieci zostały nie odebrane były rodzicom, tylko po prostu zorganizowano transport, żeby te dzieci były przywożone z tego lasu, w którym mieszkały i zaczęły chodzić do szkoły i żeby podobno z tego co pamiętam, jak mama opowiadała, to ten starszy chłopak był bardzo, bardzo zdolny, świetnie sobie dawał radę w szkole i był takim po paru latach wyjątkowym uczniem. I do dzisiaj mama utrzymuje kontakty z nimi, raz na jakiś czas się widuje, więc nie tylko w Indiach, ale również i w Polsce takie są sytuacje. Podejrzewam, że również i w Kanadzie byśmy takie sytuacje znaleźli.
0: Na pewno.
1: Gdzieś na północy Kanady, czy gdzieś w takich miejscach bardzo odizolowanych od świata i życia, na pewno takie miejsca by były. Drodzy Państwo, a wy czy w tym świecie nowej sztucznej inteligencji, która tak bardzo zawładnęła naszymi umysłami, naszymi telefonami, naszym całym światem. Czy sięgacie po książki, czy czytacie, czy dalej lubicie to robić? Bo wiem, że z czasem, kiedy człowiek jest trochę starszy i oczy już nie są już tak mocne, kiedy się miało 20 lat, czasami to czytanie trochę nam umyka. I zawracasz do książek, czy już...
0: Wracam do książek i powiem ci, jestem bardzo szczęśliwa, że czytają moje dzieci. I naprawdę to jest bardzo ważne. Czytanie jest naprawdę bardzo ważne. To pozwala nam zostać na długo młodymi, bo nasze mózgi cały czas ćwiczą.
1: Cały czas ćwiczą, cały czas coś nowego się uczą, cały czas poznają i tego Państwu też życzymy, żebyście po te książki sięgali, również czytali je swoim dzieciom, swoim wnukom, spędzali czas właśnie nad książką, żeby ten dzień, który obchodzimy wszyscy, ten Literacy Day, był cały czas postrzegany jako miejsce do nauki i miejsce do poprawy sytuacji, żeby tych milionów aż tyle nie było wkrótce. A my już jesteśmy w połowie programu, a jak połowa programu, to jak zawsze nasze reklamy.
2: Okay, it's 5:26. This is C-Jam, the jamming one.
3: Good morning. This is Campus Close-Up.
4: It is Daybreak and Dixie time again.
5: And good afternoon to you. I'm Judy Adams.
2: 3:02 in the afternoon. You're listening to C-Jam, all requests Saturdays, 12 hours of requests.
6: Welcome back to Cowboys and Indies, best of the British indie scene.
7: You're space trucking with Julian here all the way till 10 p.m.
8: This is the Circuit Program on C-Jam.
9: I'm DJ Me, and this is Productive Confusion.
10: The Jump 50s rock and roll radio show.
11: You are tuned into Girly So Groovy.
12: You're listening to The Night Train.
13: You're listening to C-Jam 99.1 FM, reaching higher ground in Windsor and Detroit for over 30 years.
14: Do you hear that? It's a wood thrush. Songbirds lift our hearts, bring us joy, support healthy environments, and connect us with nature. Sadly, due to free-roaming cats, collisions with buildings, and habitat loss, over a quarter of Canada's birds have disappeared. It's heartbreaking. With your help, Nature Canada has mobilized thousands of Canadians for more than 85 years to protect and celebrate birds. To find out how you can save bird lives, go to birds.naturecanada.ca.
15: What's up, Windsor? Tu puka kultura i sztuka.
1: Drodzy Państwo, mam dzisiaj dla Was garść informacji, która może się bardzo przydać i o tym będzie na samym początku. Jest to pomoc dla Polaków w kryzysie w Kanadzie. Barka Kanada prowadzi specjalny program pomocy dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w Kanadzie. Projekt realizowany jest we współpracy z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi i potrwa do końca grudnia 2026 roku. Z pomocy mogą skorzystać m.in. osoby, które straciły pracę lub mieszkanie, mają problemy finansowe, pobytowe lub urzędowe, zmagają się z bezdomnością, uzależnieniem, samotnością albo innym poważnym kryzysem życiowym. Pomoc jest bezpłatna, poufna i dostępna w języku polskim. Barka oferuje indywidualne wsparcie, pomoc w kontakcie z odpowiednimi instytucjami oraz konsultacyjne prawo. O pomoc może zwrócić się również rodzina lub osoba bliska kogoś znajdującego się w kryzysie. Działa bezpłatna infolinia dla osób na terenie całej Kanady. Podaję tę infolinię, podaję numer 1-888-272-4360. Można również napisać na adres pomoc@barka.ca. Warto zapisać te informacje i przekazać je dalej. Czasami jeden telefon może być pierwszym krokiem do wyjścia z bardzo trudnej sytuacji. Jeszcze raz powtarzam dla Państwa ten numer infolinii. 1-888-272-4360. A teraz wracamy do Windsor i co robimy w Windsor w najbliższy weekend? A dzieje się dużo. Co się będzie działo w Windsor Essex County 19-20 września? No jest sporo wydarzeń. W sobotę 19 w City Hall Square odbędzie się Windsor Pizza Festival. Chyba już o tym wspominałam, ale jeszcze raz przypominam, że to część miejskiej serii Experience Windsor, której celem jest ożywienie przestrzeni miejskich i zachęcanie mieszkańców do korzystania z wydarzeń organizowanych w różnych częściach miasta. Jeśli więc pizza jest jednym z powodów, dla których warto wyjść z domu, w sobotę jest do tego bardzo dobra okazja. Również w sobotę odbędzie się Run for Windsor 2026. Jak zawsze jest to zaplanowane na 9:30 przy Malden Park Visitor Centers i jest to coroczny bieg i marsz organizowany na rzecz lokalnego systemu ochrony zdrowia. Można więc połączyć trochę ruchu z pomocą lokalnej społeczności. Jeszcze raz przypominam, 9:30 Malden Park. Wieczorem rozpoczyna się natomiast sezon hokejowy i WFC Youth Center zaprasza w sobotę 19 września na mecz otwarcia sezonu Windsor Spitfires. Dla tych, którzy kochają hokej, jest to dobra wiadomość. Gospodarze zmierzą się z London Knights, a rozpoczęcie spotkania zaplanowane jest na 7 wieczorem. Dla kibiców hokeja jest to więc pierwszy domowy mecz nowego sezonu. Zapraszamy Państwa. Jeśli jeszcze nie byliście na meczu hokejowym, to bardzo, bardzo polecam. Ja byłam i bardzo mi się podobało. Przez cały weekend, 19-20 września, trwa również Erie Street Gastro Pub Block Party. Erie Street zamieni się w miejsce weekendowego spotkania z muzyką, jedzeniem i oczywiście po otwieranych patio. W sobotę impreza trwa od 10 rano do 11 wieczorem, a w niedzielę od 10 do 9 wieczorem. Jeśli ktoś woli przyrodę, a woli być na takich uroczystościach, które mają miejsce gdzieś w przyrodzie, to warto wybrać się trochę poza Windsor. A w sobotę i w niedzielę w Holiday Beach Conservation Area w Amelsburgu odbywa się Festival of Hugs. Wrzesień to czas migracji ptaków drapieżnych i podczas festiwalu można obserwować tysiące przelatujących ptaków, uczestniczyć w programach prowadzonych przez ekspertów, a także zobaczyć żywe jastrzębie z bliska. To bardzo ciekawa propozycja, również dla rodzin z dziećmi i warto się wybrać. Jest to piękne miejsce i bardzo, bardzo polecam. A niedziela 20 września to w Windsor wyjątkowo aktywna niedziela, bo od godziny 10 rano do 2 po południu powraca Open Streets Windsor 2026 rok. W tym roku wydarzenie ma nową formułę, dwie trasy i 7 punktów aktywności w różnych częściach wschodniego Windsor, czyli na wschodzie miasta. Idea jest prosta. Na kilka godzin ulice zostają zamknięte i stają się przestrzenią dla pieszych, rowerzystów, rodzin, lokalnych organizacji, miejsc kultury i rekreacji. Miłośnicy muzyki natomiast mogą wybrać się w niedzielę do Mackenzie Hall Center. O godzinie 3 po południu rozpocznie się An Evening of Jazz and Conversation organizowany przez Windsor Concerts. Spotkanie potrwa do godziny 5, a bilety kosztują $20. Co jeszcze tutaj dla Państwa mam? W niedzielę możecie również zagrać board games, bo będzie Board Game Bazaar, wydarzenie w Chimchuck Muzeum i tam również Państwa zapraszamy. Także w weekend 19 i 20 to wybór jest niezły. Pizza, bieganie, muzyka, patio, open streets, gry planszowe, muzea, także jest co robić. No i oczywiście Holiday Beach. Krótko mówiąc, nie możemy powiedzieć, że w Windsor nic się nie dzieje, tylko trzeba po prostu dobrze poszukać. I jeszcze jedna wiadomość, tak już z ostatniej chwili. Zespół pieśni i tańca Tatry w Windsor zaprasza dzieci. Trwają zapisy do zespołu, więc jeśli chcecie, aby wasze dzieci poznały polskie tańce, muzykę, tradycje i przy okazji spędziły czas tak bardzo i polonijnie, i w polonijnym gronie, to warto dołączyć do Tatr. To świetna okazja, żeby poznać kulturę, ale i również poznać inne dzieci i naprawdę doświadczyć tej kultury przez taniec, występy i wspólną zabawę. Oczywiście wiadomości możecie kierować do pani Marii Kuleszy, która tymi to Tatrami zarządza. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ci, którzy mają dzieci lub takie dzieci trochę już dorosłe albo doroślejsze, oczywiście mogą się również zapisać. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę facebookową, jak również na stronę naszą, gdzie będziecie Państwo mogli skorzystać z tych wszystkich wiadomości, o których dzisiaj mówiłyśmy.
0: Małgosiu, dziękuję Ci serdecznie za wiadomości, szczególnie mnie te wiadomości o tych wszystkich wydarzeniach i polecajkach były bardzo, bardzo ciekawe i dorzucę do tych Twoich wiadomości jeszcze jedną rzecz, którą tu na miejscu można zrobić całkowicie nieodpłatnie. Otóż we 3/4 września, 10 już to miało miejsce, 17-24 możecie Państwo wybrać się na bardzo ciekawą wycieczkę do okolic University of Windsor, a mianowicie do kościoła Assumption Church, gdzie można zrobić sobie wycieczkę Historical and Architectural Tour, która nic nie kosztuje. To jest godzina, półtorej godziny, gdzie dwóch wyjątkowych opowiadaczy, dwóch panów, emerytowany prawnik z Essex i emerytowany profesor z college'u, profesor architektury z St. Croix College, opowiadają właśnie o architekturze, o historii i różnych ciekawostkach. Można również spotkać przemiłego pana Terry'ego, który mieszka w Sandwich i jest fascynatem Windsor, ale przede wszystkim Sandwich, który dużo opowiada. Także bardzo polecam, miałam okazję być na pierwszym tej tour, na tej wycieczce. Bardzo polecam, nic to nie kosztuje, od godziny 7 do godziny 8:30 można sobie kupić również pamiątkowy, bardzo fajny obraz, trochę cenowo drogi, ale można sobie go kupić i w tym samym wesprzeć szczytny cel, a mianowicie odnowienie Assumption Kościoła, który jest moim zdaniem jednym z najpiękniejszych kościołów w Kanadzie.
1: Także Państwo macie wybór, zapraszamy bardzo serdecznie, a jeżeli jesteście w Detroit, to najlepszą propozycją dla Was może być po prostu przejście przez Gordie Howe Bridge i nie musicie nawet jechać, nie musicie nic płacić za przejście graniczne. Więc myślę, że tutaj wybór jest olbrzymi. Ale my co, posłuchamy trochę muzyki, ja trochę odetchnę, bo już mi zaschło w gardle, a Państwo również odetchniecie od naszych głosów na przynajmniej 2-3 minuty.
0: My pijemy wodę, oczywiście, wysłuchacie. Do usłyszenia.

0: I tak właśnie grałyśmy Państwu fantastyczny kawałek z Chłopów, tej nowej wersji Chłopów. Oczywiście utwór zatytułowany Jesień. Kochani, my wracamy do września, wrześniowych rocznic, tego co się wydarzyło, ale mamy tu jedną również taką informację, co się wydarzyło 11 września Małgosi stopami, że tak powiem, ale zacznijmy od tego, że 11 września 2001 roku to jedna z tych dat, które wiele osób nie potrafi przewidzieć, ani nie potrafi o nich powiedzieć.
1: I często się pyta, teraz tak zauważyłam, że przez te ostatnie lata często mówimy, pamiętam gdzie wtedy byłam, pamiętam co robiłam, wiem gdzie to się kiedy to się wydarzyło, doskonale pamiętam ten moment, doskonale pamiętam co się pokazywało w telewizji i kto wtedy do nas mówił i czego słuchaliśmy, bo minęło 25 lat od zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych, obrazy samolotów uderzających w World Trade Center, płonących wież i ludzi uciekających ulicami Nowego Jorku, oglądał cały świat, a nam się wydawało, że to nie jest możliwe i że to jest po prostu jakiś wymysł telewizji, ale konsekwencją danego dnia to jest właśnie to, że do dzisiaj to odczuwamy. Bo zmieniło się bezpieczeństwo na lotniskach, zmieniły się zasady podróżowania, zmieniła się polityka międzynarodowa.
0: Zmienił się sposób myślenia o terroryzmie i o bezpieczeństwie, ale dla nas bardzo ciekawy jest również kanadyjski rozdział 11 września. Po atakach amerykańskich przestrzeń powietrzna została zamknięta, a samoloty lecące do Stanów Zjednoczonych musiały zostać przekierowane. Wiele z nich wylądowało w Kanadzie. Szczególnym symbolem tamtych wydarzeń stało się niewielkie Gander w Nowej Fundlandii. Nagle pojawiły się tam tysiące pasażerów, którzy nie mieli gdzie spać, nie wiedzieli gdzie będą mogli i kiedy będą mogli wrócić do domu i często przez wiele godzin nie wiedzieli nawet dokładnie, co się wydarzyło. Mieszkańcy Gander i okolic otworzyli szkoły i inne budynki, przygotowali jedzenie, przynosili koce i ubrania, pomagali zupełnie obcym ludziom. Ta niezwykła historia stała się później inspiracją do musicalu Come From Away. Dlatego kanadyjska historia 11 września jest nie tylko historią tragedii, jest również historią tego, jak ludzie zachowują się wobec innych w sytuacji kryzysowej.
1: I teraz, drodzy Państwo, opowiem Wam, jak ja postanowiłam spędzić ten dzień i dlaczego. Bo tak jak i Wy wszyscy, ja również doskonale pamiętam ten dzień, co robiłam, gdzie byłam, a dzisiaj po 25 latach postanowiłam, że przejdę się mostem Gordie Howe po to, żeby po prostu na moment wrócić do tamtych czasów i trochę w myślach podziękować za wolność, za demokrację, za to wszystko, co się dzieje. W dzisiejszych politycznych, niezbyt ciekawych wydarzeniach, jakie mają miejsce, bycie na tym moście i przejście z kanadyjskiej na amerykańską stronę było bardzo symboliczne i bardzo wymowne dla mnie. Nie tylko, że poruszałam się idąc i myśląc o tym wszystkim, co się wydarzyło i te 25 lat, jak szybko one minęły, ale również myślałam o tym, że ta polityczna sytuacja tak bardzo się zmienia i ta demokracja, za którą jesteśmy tak wdzięczni, jest taka bardzo krucha i jak szybko może się zmienić. I tak sobie zadawałam pytanie, jak ważne jest to, żeby o nią dbać, żeby szanować, żeby być ciągle trochę na palcach i pilnować tego, żeby nam nikt nie odebrał tej wolności, tej demokracji, tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Tej możliwości bycia sobą w świecie, który jest tak bardzo niepełny i niepewny i który nie zapewnia nam takiego bezpieczeństwa, może jakie było nawet te 25 lat temu. Wracałam myślami do tego dnia, kiedy wtedy miałam swoją kwiaciarnię, pracowałam w niej. Pamiętam, że każdy z nas coś chciał zrobić, coś jakoś pomóc, w jakiś sposób wyrazić to wszystko, co gromadziło się w naszych sercach w taki sposób, żeby to było ważne. To, co my robiłyśmy, to w tym dniu wiedziałyśmy, że nie będzie nikogo. Rozdawałyśmy kwiaty, stałyśmy przed budynkiem naszej kwiaciarni i dawałyśmy kwiaty tym, którzy szli. Chyba tylko po to, żeby po prostu poczuć się, że jesteśmy jakąś jedną wielką jednością i w tym całym terrorze i mocy i tym bólu, który nam wszystkim towarzyszył, robimy coś ważnego, coś, co było tylko nam wtedy dostępne. Także, drodzy Państwo, przejście tym mostem jest naprawdę wyjątkowe i jest takim bardzo mocnym przeżyciem. Zapraszam Was do tego, żebyście to zrobili, żebyście mogli, może przeszli, może przejechali rowerem i poczuli tę moc, tę moc, jaką ten most daje, takie łączenie narodów, łączenie naszych sąsiedzkich takich związków, uwieńczone właśnie tym mostem, który jest taki bardzo, bardzo symboliczny, a na pewno bardzo mocno fotografowany. Także mam nadzieję, że wy również spędziliście ten dzień myśląc o tym, co się wydarzyło 25 lat temu i jak zawsze wierzyć się nie chce.
0: Małgosiu, ja mam tylko takie pytanie o ten właśnie ubiegły czwartek i o ten most. Wiem, że pogoda była przepiękna tego dnia. Powiedz mi, czy dużo było ludzi? Czy dużo ludzi, czy były jakieś rozmowy, może usłyszałaś coś tak na ten temat i właśnie czy czuło się tą atmosferę?
1: Bardzo nie, mocno.
0: Wspomnień, nie celebracji, ale atmosferę pamięci.
1: Wiesz co, to był taki moment, że byli ludzie, którzy szli ze Stanów i oczywiście my w kierunku Stanów i takie spotkania bardzo spontaniczne. Wiesz, Kanadyjczycy zwykle aż tak bardzo wylewni nie są, natomiast tam każdy się witał, każdy sobie coś tam mówił miłego, każdy chciał komuś zrobić zdjęcie i kiedy się spotkaliśmy wszyscy tuż właśnie, kiedy po jednej stronie były dwie flagi kanadyjskie, po drugiej dwie flagi amerykańskie i była taka grupa ludzi, która się tam spotkała, to było takie, jakbyśmy się wszyscy znali i nagle każdy sobie, wiesz, pomagał robić zdjęcia, czy opowiadał, co robił, czy robi jakieś fajne fotki, takie po prostu, żeby ten moment w jakiś sposób również zapamiętać. Więc miałam okazję rozmowy i z takimi dwiema paniami ze Stanów, które miały takie fajne koszulki i miałam kilka flag kanadyjskich, więc podarowałam im tam jedną, bardzo się ucieszyły, robiły sobie też zdjęcia i tak, wiesz co, czuło się w tym wszystkim taką bardzo wielką dozę sympatii do Kanady, trochę takiego, wiesz, sorry, że taka jest atmosfera polityczna, jaka jest, ale my jesteśmy z wami i cały czas jakoś tak to w ten sposób odczułam, maszerując tym mostem. No i oczywiście, rzeczywiście pogoda była przepiękna, więc to niebieskie niebo,
0: z chmurkami,
1: jak również i niebieska woda, ta tafla wody i rzeki Detroit i te białe, odbijające się, wiesz, od tych chmurek, te wszystkie rusztowania tego mostu, no wrażenie niesamowite. Bardzo mocno Państwu polecam tę wycieczkę, możecie sobie zaparkować niedaleko, są trzy miejsca parkingowe tuż przy moście i po prostu sobie pójść na taką wycieczkę. Wrażenie naprawdę niesamowite, więc dziękujemy tym wszystkim, którzy dali tyle serca i pracy i stworzyli ten most, więc dla wszystkich architektów i tych, którzy tam pracowali dzisiaj, chylimy czoła. Także drodzy Państwo, a ja bardzo serdecznie Wam polecam taką właśnie wyprawę przez most do Stanów.
0: Dziękuję Małgosiu za to, że podzieliłaś się z nami tą właśnie przygodą swoją i odwiedzinami tego mostu i cieszę się, że ty też po obu stronach stając nogami byłaś właśnie tego 11 września na granicy obu krajów, które odegrały ważną rolę w tym ważnym.
1: A my już wracamy do naszego programu, wracamy z tego mostu i jesteśmy 15 września, ale już mówimy Państwu, co się wydarzyło, bo 15 września to również nie tylko moje urodziny, rzecz jasna, ale również ta demokracja, o której mówiłam i wspominałam, to dzień obchodzony jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Dzień Demokracji. I ta demokracja, która jest tak delikatna, jest jednym z tych słów, które używamy tak często, ale czasami nie zastanawiamy się, co to naprawdę oznacza, a oznacza to bardzo, bardzo wiele.
0: Co oznacza demokracja? Prawo do głosowania, które tak bardzo ważne i warte wykorzystania będzie już wkrótce w naszym własnym mieście. Prawo do wyrażania opinii, wolność mediów, które często są kneblowane i zabierany jest im głos i możliwość dzielenia się z innymi. Możliwość krytykowania władzy. To jest nadal bardzo, bardzo...
1: No bardzo bym z tym uważała w dzisiejszym klimacie politycznym.
0: Ale my mamy możliwość krytykowania władzy i nie bójmy się tego, bo taka konstruktywna krytyka jest często bardziej pomocna niż szkodliwa. I ten, kto tej krytyki się nie boi, przyjmie ją z pokorą.
1: Wiesz co, to właśnie to krytykowanie władzy, to nie chodzi o to, żeby krytykować władzę. Chodzi o to, żeby mówić o tym, co nas dotyczy i co nam dolega. I wtedy to nie jest krytykowanie takie bez jakiejś gołosłowne, tylko po prostu konstruktywna rozmowa, która prowadzi do może jakichś zmian i to jest bardzo istotne.
0: Co jeszcze daje nam demokracja? Prawo do uczestniczenia w życiu publicznym, czyli daje nam to, żebyśmy byli widzialni i słyszalni. To rzeczy, które mogą być często uznane za bardzo oczywiste, szczególnie wtedy, kiedy żyjemy w kraju demokratycznym, ale jednak nie w każdym kraju tak jest. 15 września jest więc dobrą okazją, żeby przypomnieć sobie, że demokracja nie jest czymś danym raz na zawsze. Wymaga uczestniczenia obywateli, instytucji, wolnych mediów, a przede wszystkim wymaga odpowiedzialności.
1: I 17 września, na moment wracamy do Polski, 39 rok, to agresja Związku Sowieckiego na Polskę, kiedy to ta polska historia znowu ma kolejny zakręt, kolejny cios w plecy i 16 dni po niemieckim ataku na Polskę wkroczyła od wschodu Armia Czerwona. Znamy tę historię, znamy tę bolesną historię, która nie zawsze była taka oczywista, bo Polska znalazła się między dwoma agresorami, a 17 września jest jedną z najważniejszych dat polskiej pamięci związanej z II wojną światową, bo obchodzimy również Światowy Dzień Sybiraka. Pamiętamy ludzi deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, rozdzielone rodziny, zesłania. Pamiętamy głód, pamiętamy przymusową pracę tych ludzi, którzy nigdy nie wrócili. To jedna z tych historii i części polskiej historii, której szczególnie poza Polską warto sobie przypominać, warto o niej pamiętać, warto do niej wracać. A co było 21 września?
0: 21 września obchodzimy dzień, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o te wszystkie daty. 21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju, International Day of Peace. I trudno nie zauważyć symboliki. We wrześniu przypominamy początek II wojny światowej, przypominamy 11 września, przypominamy 17 września, a potem przychodzi dzień poświęcony pokojowi. Może właśnie dlatego ta data nabiera jeszcze większego znaczenia. Pokój bardzo łatwo traktować jak coś normalnego, dopóki go nie zabraknie.
1: To trochę jak ze zdrowiem. Traktujemy to nasze zdrowie jak coś danego, ale kiedy go zabraknie, dopiero wtedy czujemy, jak bardzo, bardzo jest ważne. Ale teraz jeszcze i 23 września, a 23 września to początek jesieni. Uśmiecham się, bo ja jesień bardzo lubię i te wszystkie wydarzenia historyczne to są takie bardzo trudne dla nas, a taki przychodzi moment spokojniejszy. Ta jesień trochę takie daje nam moment, żeby zostać trochę dłużej w domu, może już włączyć komin, a na pewno wyciągnąć jakieś ciepłe swetry i już zacząć się trochę inaczej ubierać po tych letnich, lnianych, krótkich spodenkach, kiedy dzień i noc mają wtedy zbliżoną długość i coraz wyraźniej czuć, że noc wygrywa i jest jej trochę więcej. I wtedy właśnie wrzesień kojarzy się z taką zmianą, że niby jeszcze lato, ale tak naprawdę jest coraz chłodniej, jest coraz zimniej. I ten sweter bardzo, bardzo się przydaje.
0: Może nawet botki, a ja dorzucę jeszcze, że 23 września zawsze mnie się przyjemnie kojarzy, a w tym roku szczególnie, bo 70. urodziny obchodzić będzie mój ulubiony wujek, jedyny brat mojej mamy. Także to będzie wyjątkowa rocznica też. A uwielbiam jesień, więc to będzie moja wyczekana pora, bo naprawdę wrzesień, październik, a te dwa miesiące, nawet jeszcze listopad, to są moje ulubione miesiące. Kocham jesień, Małgosiu, i chyba jesieni nie można nie kochać.
1: Jesieni nie można nie kochać. W Polsce usłyszałam niedawno, może już ten termin jest długo znany w Polsce, więc rzecz jasna poprawcie mnie albo powiedzcie mi w komentarzu, że ktoś jest jesieniarą. Trochę mi się to słowo takie wydało dziwne, bo jakoś jesieniara, kociara i psiara i to wszystko tak mi się tak kojarzy negatywnie trochę. Ma trochę takie dla mnie przynajmniej, takie ta konotacja jest taka trochę negatywna, natomiast ja jestem miłośniczką jesieni, bardzo jesień kocham, prawie tak samo jak wiosnę. Obydwie te pory roku są wyjątkowe, ale jeszcze 24 września to urodziny mojego brata, a 27 września to piękna uroczystość, bo to Światowy Dzień Turystyki.
0: Światowy Dzień Turystyki, a jak wiecie, my obie uwielbiamy podróżować, więc dla nas to ważne święto. To dobra okazja, żeby przypomnieć, że podróżowanie to nie tylko wakacje i robienie zdjęć. Turystyka jest ogromną częścią światowej gospodarki, daje pracę milionom ludzi, a jednocześnie coraz częściej rozmawiamy o jej wpływie na nasze środowisko, lokalne społeczności i najbardziej popularne miejsca na świecie. Także kochani, podróżujemy i celebrujemy Dzień Turystyki właśnie we wrześniu.
1: I jeszcze na moment wracamy do Kanady. Oczywiście dzisiaj tylko wspomnimy o tym dniu, 30 września, to National Day for Truth and Reconciliation. Bardzo ważny dzień dla kanadyjskiego świata, dla kanadyjskiej historii. Jest to dzień pamięci o dzieciach, które były zabierane ze swoich rodzin. Oczywiście będziemy mieć program, który poświęcimy wyłącznie temu dniowi i tej uroczystości, i temu wszystkiemu, co się wydarzyło, bo to jest warte wspominania, warte uczenia się na nowo, warte mówienia o tym wszystkim, żeby nie zapomnieć o tym dniu. Także, drodzy Państwo, i tym sposobem dotarłyśmy do końca tych wrześniowych wydarzeń i całego kalendarza wrześniowego. Mam nadzieję, że Wy również dołączycie swoje wrześniowe wydarzenia, urodziny, imieniny, czy jakieś inne bardzo ważne dni, które miały miejsce również we wrześniu. Wrzesień to również wielka data dla mojej mamy, o której zapomniałam wspomnieć. 1 września to jej imieniny, więc wrzesień u nas w domu jest bardzo mocno celebrowany. Wiem, że u Ciebie również,
0: tak,
1: bo to również ważna rocznica
0: W moim życiu.
1: W twoim życiu.
0: Tak, to są urodziny 9 września mego taty, a 26 września niestety rocznica jego śmierci. Także kochani, my dzisiaj już wrześniowo zakończyłyśmy program. Dziękujemy Państwu serdecznie za pobyt z nami, za kolejną godzinę wspólnie spędzoną, za czas, za Waszą chęć słuchania nas i mamy nadzieję, że program Wam się podobał.
1: Drodzy Państwo, połowa września za nami, przed nami jeszcze tylko 3,5 miesiąca i już grudzień i już znowu święta. Oczywiście, że to życie pędzi do przodu, ale my już dzisiaj będziemy się z Państwem żegnać i chcemy Wam powiedzieć, żebyście mieli wszyscy Państwo wspaniały tydzień. Za mikrofonami jak zawsze i od wielu już lat, bo od 4 prawie, że
0: Izabela Lech
1: i Małgorzata Holec.
0: Życzymy dobrej nocy, spokojnej nocy i do usłyszenia, Małgosiu.
1: Za tydzień życzymy Wam dobrego tygodnia. Wszystkiego.
2: Hi there, music lovers. I'm Sukyun Lee and you're listening to CJAM 99.1 FM in Windsor.
3: In a classroom, in residence, or online, sexual violence is prevalent across campuses, yet many survivors remain silent. If you have experienced sexual violence, it's important to know that it was not your fault and you are not alone. The University of Windsor has partnered with REIS to make online reporting available for students and staff who are a part of the campus community. You can create an anonymous report or access information and resources 24/7. REIS gives you the option to document and report harassment, misconduct, or assault in whatever way you choose. Visit reescommunity.com to learn more. REIS. Respect, educate, and empower survivors at reescommunity.com.